0: take my pride.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.
0: In the sun go down over the seven seas.